0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio.
1: Czwartek, piątek.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

zmienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.

Zgodnienia na A4 pod Wrocławiem koło miejscowości Piskożółwek. Osobówka uderzyła tam w bariery, 3 osoby są ranne i zablokowana jest jedna nitka w kierunku Wrocławia. Uważajcie też na S8 koło Czerniewic w Łódzkiem, zderzyły się 2 ciężarówki i bus. 2 osoby zginęły, 1 została ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Ten wielko puszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. O reklamie.
7: Melo Radio, Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
8: Dzisiaj czeka nas nieco cieplejszy dzień w całym kraju, ale o upałach możemy zapomnieć. Od rana mamy od 5 stopni w Zamościu do 13 w Zielonej Górze, a w ciągu dnia temperatura maksymalnie wzrośnie do od 20 stopni na wschodzie do 23-24 na zachodzie kraju. Chmury będą przeplatać się ze słońcem, parasol w razie deszczu przyda się w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Krakowie, Katowicach, Opolu i Zakopanem.
9: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Rośnie fala przemocy wobec Ukraińców. Niepokoi to nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram mówi, że wzrost ataków na tle narodowościowym jest bardzo widoczny.
10: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw.
9: Rzecznik praw obywatelskich będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. A Polacy chcieliby podwyżki kwoty wolnej, a nie progów PIT. Tak twierdzi aż 41% badanych w sondażu CBOS. Pisze o tym Dziennik Gazeta Prawna. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Chodzi o dokumenty osób, które ubiegały się bądź ubiegają o azyl w USA. Byłaby to największa tego typu jednorazowa akcja w historii. Polskie siatkarki znów górą. Podczas Mistrzostw Europy wygrały wczoraj z Łotwą 3-1. Dziś zmierzą się ze Słowenią.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: To już siódma na naszych zegarach. Podobno warto, zwłaszcza codziennie rano, mieć jakiś swój dobry nawyk. No my mamy taki, podkręcamy tempo. I kiedy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, cześć, hej, siema.

0: Galantis Rockset, Fading Like a Flower w Melo, tak podkręcamy tempo od samego rana. Też jesteście bardzo mocno uśmiechnięci dzisiaj od rana?
1: Pewnie.
0: No, Daria, uśmiechnij się bardziej.
2: Ja jestem już mega uśmiechnięta.
0: Dobra, słuchajcie, bo ludzie się uśmiechają, ale tak wiecie, bardzo życzliwie, z podziwem, jak widzą, co można zrobić w 180 sekund. Nie wiem, czy widzieliście już ten filmik, nagranie podbija sieć. To jest nagranie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej, słuchajcie, w Ostrówku. I oni, no, potrafią naprawdę, potrafią w to, co robią na co dzień, 180 sekund od pierwszej syreny. Tyle minęło do pełnej mobilizacji, do tego, jak byli już gotowi, przybyli
2: brawo
0: do remizy. Przebrali się, brawo, jeszcze raz, go,
2: brawo, brawo,
0: tak,
2: brawo.
0: Słuchajcie, dlatego pytamy, co wy potraficie zrobić z samego rana w 3 minuty? Co tak naprawdę szybko? Co potraficie zrobić w 3 minuty? Dajcie znać, pochwalcie się, w czym jesteście tacy naprawdę super szybcy i dobrzy z samego rana. 180 sekund i wy. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, co potraficie zrobić najlepiej w 3 minuty. Czekamy na głosówki na meloradio.pl, wbijajcie i nagrywajcie.

0: It's so good, it's so good, jest. Dobrze, będzie jeszcze lepiej. W końcu fajny wtorek przed nami. 18 minut po godzinie 7 mamy i mamy też do was pytanie dzisiaj. Co potraficie zrobić w 3 minuty? 3 minuty to całe 180 sekund. Słuchajcie, co wy potraficie zrobić w 3 minuty? W czym jesteście dobrzy i szybcy przy okazji? Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijacie na meloradio.pl. Najłatwiej z komórki, na dole słuchawka, naciskacie i wysyłacie. A jak będzie coś fajnego, to my wam wyślemy fajny merch. Zgadza się?
1: No zgadza się.
0: Ja musiałem zapytać, bo tak patrzycie na mnie dzisiaj, jakbyście słuchali tego, co mówię. To takie bardzo oryginalne.
1: No wyjątkowo zwłaszcza, dzisiaj tak.
0: Dari,
1: wyjątkowo.
0: Dobra, tak. Słuchajcie, wiecie jaki jest plus tego, że wakacje się kończą?
1: Jaki?
2: Żaden.
0: Żaden. Otóż jest jeden, słuchaj, będziesz trochę bogatsza, bo nie będziesz wydawać tyle na lody i gofry.
1: Aha.
0: Średnio, no średnio, słuchajcie, cena lodów w Polsce w tym roku w wakacje, sprawdzili to już, to tak między 9 a 13 zł za gałkę. I tak nawiązuję do Michała, który wysłał nam info, że w 3 minuty to on potrafi dać radę 6 gałkom, tak średnio, wiecie, nad polskim morzem. Niezły wynik, no.
1: Ale wiesz, Waldek, że Daria je gofry i lody przez cały okrągły rok, nawet zimą.
2: Mi pogoda nie przeszkadza.
0: Ja widziałem, co ona nad morzem robi, ona gofra jest lodem.

0: Everything's fine. Ja im wierzę, Ella, Jennifer Lopez w Meloradio. Podkręcamy tempo 26 minut po godzinie 7 mamy. I mamy też dzisiaj rano do was pytanie, czyli co potraficie zrobić w 180 sekund? Jakby nie liczyć 180 sekund, to 3 minuty. W czym jesteście tacy dobrzy i szybcy, co? Czekamy na wasze głosówki.
1: 3 minuty, to ja potrafię sobie kawę zaparzyć.
0: Bardzo przydatna funkcja z samego rana.
2: Oczywiście zasnąć.
0: Oho, a ty?
3: 3 minuty to ja potrafię przemienić się na drugi bok.
0: A wy? Czekamy na głosówki, bo czeka fajny merch. Nagrywajcie na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
6: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Meloradia. A jak będzie tym razem?
5: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
6: Pychu, zapraszam.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor Materac. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin. Aleja Niepodległości 35.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo z Media Expert dalej masz.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: Zostańcie z nami, bo lepszego miejsca nie znajdziecie. W Melo podkręcamy tempo, no i dobra, dzisiaj pytamy, co potraficie w 3 minuty. Tak naprawdę. No to słuchamy, tak szczerze.
1: Potrafię dojść do przystanku autobusowego.
0: Okej. A ty?
2: 3 minuty to ja potrafię się spakować i wyjść z pracy, jak wybije 15.
0: Znamy to.
3: 3 minuty to ja potrafię dodzwonić się do Melo Radio.
4: Ja w 3 minuty rano po wstaniu to uwielbiam sobie przykroić cytrynkę, wycisnąć, wlać wodę i wypić.
0: Ja też, a ty?
5: Ja potrafię w 3 minuty zmarnować 5 minut.
0: Dobre.
6: W 3 minuty potrafię porządnie wkurzyć szefa.
0: A to my też, nawet w minutę.
7: Zgadza się.

0: mi wszedł normalnie ten numer Neptunika. Łoty, w takie basy to ja lubię. Z samego rana mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo. Słuchajcie, teraz taka akcja. Marcin z Darią zamienili się głosami. To znaczy Marcin wziął sobie głos Darii. No nie wierzycie? No to zobaczcie. Jest Marcin razem z nami. Będą newsy. Co w newsach?
1: Będą newsy, myszeczko. Będą bardzo ciekawe. Będzie fajnie, będzie super. Na pewno, no, przyjaciółko, będziesz zadowolona.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Shimza i Fire Fire. Dobra, to teraz się odmieńcie, dobra? Już na newsy. Dobra, Marcin?
1: Dobra. Siemano!
0: Dobra. Pogoda za chwilę też będzie.
2: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Wbija

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok Adidas.

0: Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
5: idę. Idę w Melo.
6: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
7: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
6: A jak potrzebujecie dobrej

0: Uwaga kierowcy, wciąż są utrudnienia na DK74. Na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu miejscowości Przełom w Świętokrzyskiem zderzyły się 3 ciężarówki i 1 samochód osobowy. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Koniec utrudnień, za to mamy na S6 w Pomorskiem, tam jedziecie już sprawnie. Nieco cieplej robi się już w całym kraju, ale wciąż jest dosyć rzeźko. 8 stopni mamy teraz w Kielcach, a najcieplej jest w Elblągu, tam mamy 14 stopni. Na północy kraju mogą występować gęste mgły, poza tym będzie trochę wszystkiego, i słońca, i chmur, i przelotnych opadów, a parasole przede wszystkim przydadzą się Wam na południu i północnym wschodzie. Maksymalnie dzisiaj temperatura wzrośnie do 24 stopni na zachodzie.
1: Jest już prawie 8:00. Teraz newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Niepodległość nasza wspólna. Pod takim hasłem na Placu Zamkowym w Warszawie świętowane były wczoraj główne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. W wydarzeniu wzięły udział setki Polaków i Ukraińców. Iran jest przygotowany na przetrwanie amerykańskich sankcji i to nawet przez 2 lata. Tak twierdzą tamtejsze władze. A to już ostatnie dni na uzupełnienie wyprawki szkolnej. Niektórym wciąż brakuje piórnika czy plecaka, mówią rodzice.
3: Codziennie coś się domawia z listy.
4: Większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole. Zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie.
2: Rok szkolny rozpocznie się dokładnie za tydzień. I na koniec jeszcze nieco inne zakupy. Warte ponad 3 350 000 dolarów. Za taką kwotę została sprzedana piłka, którą Diego Maradona strzelił słynnego gola podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku.
1: No jakby ktoś chciał sobie dorzucić taką piłkę do swojej szkolnej wyprawki, to byłby dopiero niezły wydatek. Podkręcamy tempo w Melo i wtedy, gdy inni jeszcze gadają, my już gramy. Waldek, Marcin, Daria, siemanko, jest 8:00.

James Hart i Bored and Friends w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, dzisiaj mamy wtorek, a wy macie kolejną okazję, żeby w tym tygodniu udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. No i przy okazji zgarnąć też merch od Melo Radia. Są skiety oryginalne, fajne, no i do tego jeszcze melotorba. No i w taki zestaw wyposażeni to możecie ruszać w ten ostatni tydzień wakacji. Czekamy na was. 321-321-777. Dwie osoby mają jak zwykle szansę zmierzyć się, udowodnić, że są gotowe na wszystko, nie dać się zaskoczyć, no i zgarnąć merch od Melo. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Kaigo w Melo.

0: Remo, teba Kisofia, 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: A teraz w jednym rogu Tomek. Cześć Tomek, siemanko.
2: Siemanko, Tomasz, tej strony.
0: Cześć, tak brzmi człowiek po całej nocce pracy i z wizją tego, że przez cały dzień będzie jeździł na rowerze. Można? Można! Bądźcie jak Tomek dzisiaj. I jest też Agnieszka. Cześć Agnieszko.
3: Hello, hello.
0: Hello, hello. Agnieszka to na totalnym spontanie dzisiaj w ten wtorek wjeżdża. Zgadza się?
3: Zgadza się, w ogóle nie wiem o co chodzi. Tak spontanicznie zadzwoniła mi, proszę.
0: Czyli czekaj, ja mówię przez radio dzwoń i Agnieszka rzuca wszystko i dzwoni.
3: Tak, dokładnie tak.
0: Dobra, mam nadzieję, że nie miałaś niczego szklanego w rękach.
3: Nie.
0: Na szczęście. Słuchajcie, zasada w tej zabawie jest najważniejsza. Agnieszka, słuchaj uważnie, Tomek, ty też. Za chwilę pojawią się dwa pytania. Żeby odpowiadać, to trzeba zgłosić się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety do zgarnięcia, a za jedną melotorba. Wyjaśniłem szybko. Czy to jasne?
2: Jasne.
0: No i to mi się podoba.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Czy chłodnik podaje się na zimno? Tak czy nie?
2: Tomek.
3: Agnieszka.
2: Tomek.
0: No to dobra, dawaj Tomek, no.
2: No na zimno według mnie, na zimno jak chłodnik.
0: No jasne, że tak. No. Tomek, ale ty weź, Tomek, czy ty zawsze byłeś taki, że ty wiesz, nie dajesz innym wygrać? Tomek.
2: Ale nie.
0: Wiesz, no. Dobra, uwaga, lecimy.
2: Tak się udało.
0: No jasne, lecimy z pytaniem następnym. Pytanie drugie dzisiaj. Skupienie. Uwaga, Tomek, uwaga, Agnieszka. Kto żył wcześniej? Mikołaj Kopernik czy Galileusz?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka. Chyba, co?
4: Tak.
0: Agnieszka. No. Tak, Agnieszka o takie szybkie A. No.
3: Agnieszka Galileusz.
0: Daria, proszę, jesteś jurorem.
5: No, błędna odpowiedź, kochana. Pamiętam te czasy, no. Mikołaj się urodził jako pierwszy.
0: No, tak mówi Daria. My nie wiemy, bo my to tak niezorientowani, ale jak Daria tak mówi, to na pewno, no. W końcu Daria Mikołajowi pomagała tam wstrzymać
5: słońce. Ja poród odbierałam.
0: Słuchajcie, Aga, nie przejmuj się, dla ciebie też coś fajnego tutaj oczywiście mamy. O, fajny merch ci wysyłamy, żebyś spontanicznie wiedziała, że życie należy brać i robić spontaniczne rzeczy. Się opłaca, prawda?
3: Oczywiście, że tak.
0: No, bądźcie jak Agnieszka. No i Tomek, który na rowerze będzie jeździł. Tomek, melotorba dla ciebie. Trzymajcie się, fajnie było, dzięki.
2: Dzięki bardzo.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: Jak też tak chcecie, to jutro bądźcie z Melo od samego rana, bo po 8 znowu szansa, żeby wystartować w tej zabawie, udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Tak jak dzisiaj zrobili to oni. Tomek i Agnieszka i Tomek. A teraz Milky i David. Just the way you are.

Moonlight w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. No i jak tam wam idzie dzisiaj? Jest czym się pochwalić? To zawsze możecie oczywiście nagrać nam jakąś głosóweczkę. Na meloradio.pl można wbijać i dać znać, jak super dzisiaj ogarniacie ten wtorek. U nas już za chwilę Don Diablo, Swedish House Mafia też jak najbardziej pojawią się w Melo. 28 minut po 8 mamy.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę, 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: Do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dilerów i na mgmotor.pl.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin. Aleja Niepodległości 35.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Inowrocław.
10: Słuchaj na 98,1 FM.

Alchemist Project. It Tell Me w Meloradiu. Podkręcamy tempo i ja wam teraz coś powiem, co wy sobie zapamiętajcie, bo takiego czegoś to jeszcze nie było, słuchajcie. Uwaga, bo mamy dla was wyjątkowy weekend. W piątek od 20 i w sobotę przez cały dzień i w niedzielę przez cały dzień od 10 gramy najlepsze sety z tegorocznego Tomorrowland. To będzie The Best of Tomorrowland. Coś, czego jeszcze nie było, a co przeżyjecie właśnie w Meloradiu w ten weekend. Już od piątku prawie 40 godzin takiego wyjątkowego Melo. No i tak nam się weekend zapowiada z Meloradiem. The Best of Tomorrowland. Takie właśnie wyjątkowe Melo szykujemy dla was w ten weekend. Planujcie czas razem z Meloradiem. Koniecznie.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: On Tonight. Prosto z 30 Meloradia w ostatnim notowaniu to było miejsce numer 27. W każdej chwili możecie sprawić, że będzie zdecydowanie wyżej w najnowszym notowaniu. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na wasze ulubione. Jest też sporo propozycji, z których możecie wybierać.
1: A już o 9 zagramy
0: Lumix i Self Awhile w Melo. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę też prognoza pogody na wtorek. Za 9 minut 9.
2: Autopromocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć:
1: idę. Idę w Melo.
2: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
3: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
2: A jak potrzebujecie do

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
12: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
11: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i 100% system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
13: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
11: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci

0: Barbara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert. Po reklamie.

0: Jadący A4 uważajcie, na odcinku Niepomice Targowisko koło Zagórza w Małopolsce zderzyły się 4 samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Z kolei na odcinku Strzelce Opolskie Łany w pobliżu Chechła w Śląskiem samochód osobowy uderzył w oznakowanie robót drogowych, tam też zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Słońca mamy dzisiaj w całym kraju. Co prawda chmur się całkiem nie pozbędziemy i gdzie niegdzie będzie mogło też popadać, ale nie jest najgorzej. Parasole mogą przydać się na południu i północnym wschodzie kraju, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 stopnie. Najcieplej będzie w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze i Rzeszowie. W centrum nieco chłodniej, około 22 stopni. Na Pomorzu 21, a w Suwałkach 19.
1: To już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Zaczynamy od Krakowa. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Mają mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-latka na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Przepraszam każdego pacjenta i każdego naszego użytkownika. To słowa szefa firmy MyDoctor Piotra Mikulskiego. Napisał je w oświadczeniu po cyberataku na dane blisko 19 milionów Polaków. Teraz Rynn na Mazurach, trwa tam Future Camp. Są innowatorzy, eksperci i inwestorzy. Wszystko po to, by aktywizować młodych ludzi w biznesie, mówi Karol Demski z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3: Chcemy ich troszeczkę zainspirować, chcemy im pokazać, jaką drogę mogą obrać ze swoimi biznesami. Najważniejsze jest na takim wydarzeniu zebrać kontakty.
2: Spotkania mają luźny charakter. Polki górą na Mistrzostwach Świata w wioślarstwie. Kobieca dwójka podwójna awansowała do półfinału. To Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz.
1: Odkręcamy tempo dzisiaj od samego rana, tak żebyście wy też szybko awansowali, tak godzina po godzinie, do tak zwanego momentu, kiedy będziecie mogli sobie powiedzieć, że teraz to już luzik, a teraz to już 9:00.

Mamy wtorek dzisiaj od samego rana, tak podkręcamy tempo dla was w Melo Radio. Dzisiaj też Dzień Polskiej Żywności jest. Pamiętajcie o tym, jak będziecie tam gdzieś sięgali po coś do przekąszenia albo do zjedzenia po prostu w ciągu dnia. No to można sięgnąć po coś dobrego, zdrowego. Nie muszę chyba namawiać specjalnie, nie? Wiecie, co robić. 12 minut po godzinie 9 mamy. No i mamy dla was też info o pewnej dość nietypowej interwencji policjantów na Pomorzu. O tym już za chwilę, a wcześniej w Melo. Marlon Hofstadt.

0: wkręcamy tempo w Melo Radio. Zrób tak.
1: Fach ma bardziej, w ręku, ale bardziej, nam nie bardziej, mówi bardziej.
0: Tak o, musisz bardziej.
1: Nie umiem już tak, ty no to jak, robisz nie najlepiej.
0: Nie, właśnie ty. Policjanci nie. Z Wejherowa, słuchajcie, zostali poproszeni o interwencję w dość oryginalnej sytuacji. Zrób jeszcze raz tak. Dostali zgłoszenie, że przy jednej z ulic leży sobie nie Daria, tylko wąż i syczy na przejeżdżające samochody. I brzmi to może dla jednych zabawnie, ale wezwanie zostało potraktowane całkiem na serio, całkiem na poważnie. Przyjechali funkcjonariusze, zabezpieczyli teren, do gada wezwano weterynarza, nic nikomu się nie stało, zwierzę też jest całe i zdrowe i wszystko jest okej, a tak trzeba było, no bo piesi są w tej okolicy również często, więc no tak, żeby nikomu nic się nie stało. Ale ja sobie tak pomyślałem, teraz uważaj, bo jak nie przestaniesz na mnie syczeć z samego rana, to ja też poproszę o interwencję.

Alan Walker i Ava Max i Fate w Meloradiu. Dzisiaj było o tym, co można zrobić szybko w 3 minuty. Słuchajcie, szybko, to wy możecie szybką kasę zgarnąć w Melo. Wystarczy wejść na meloradio.pl i dać nam znać, jaki macie pomysł, na co wydacie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia. Jaki macie pomysł, na co można przepuścić szybko 200, dajcie znaka na meloradio.pl. Szybka kasa będzie wasza od razu jeszcze dzisiaj w Melo. 9:30.

40 godzin z Agnieszką Melo prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin. Aleja Niepodległości 35.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Wprawdzie dzisiaj dopiero wtorek, ale już się szykujcie, bo ten najbliższy weekend będzie totalnie wyjątkowy i odjechany. Już w piątek od 20, a do tego później, w sobotę i niedzielę od 10, przez cały dzień zagramy dla Was najlepsze sety z tegorocznego Tomorrowland. W ten ostatni weekend wakacji będziecie mogli przypomnieć sobie ten wyjątkowy klimat, to wydarzenie. No i muzę, jaka rządziła w Belgii, więc już teraz się nastawiajcie i szykujcie. Cały weekend w Melo to będzie The Best of Tomorrowland. Zaczynamy w piątek o 20.

0: Shake It Slow to Robin Schulz. Najlepszy drop nowych hitów dla was w Melo, a jeszcze więcej energetycznej muzy mamy dla was po 10:00. Wtedy bez gadania i bez reklam dużo waszej ulubionej, oczywiście w Melo Radio. Teraz już za 9 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Ellie Goulding i Illenium w Melo. Kolejne budzenie już jutro w 6:30.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Korby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej. Bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98, a mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr i wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert.

0: uprawnienia na deka 50 na odcinku Suchaczew Żyrardów w pobliżu Wiskitki w Mazowieckiem zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Skończyły się za to utrudnienia na A4. Zarówno koło Zagórza w Małopolsce, jak i blisko Chechła na Śląsku jedzie się już płynnie. Całkiem słoneczny dzień zapowiada się dzisiaj w całym kraju. Chmury tu i tam co prawda też się pojawią, ale jeszcze jest jak złapać ostatnie letnie promienie słońca. Najcieplej będzie na zachodzie, tam zobaczymy około 24 stopni, w centrum nieco mniej, około 22, na południu i wschodzie temperatura zatrzyma się w okolicach 20. Gdzieniegdzie są szanse na niewielkie opady, to przede wszystkim Olsztyn, Białystok, Katowice i Kraków.
1: Są newsy na 10:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Incydent lotniczy na południu Polski. Lecący do Suwałk pilot samolotu Cessna stracił na Słowacji kontakt z lokalnymi służbami. W asyście wojska lądował wieczorem na krakowskim lotnisku. Starty i lądowania były wstrzymane na 30 minut także w Katowicach. Coraz mniej śniętych ryb w kanale Gliwickim. Do tej pory wyłowiono ich ponad 4 tony, a wszystko przez zakwit złotej algi. Wody Polskie, Linda Hoffman.
2: Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie.
1: Wody Polskie będą teraz sprzątać trzcinowiska. Sprawdzamy teraz ceny paliw. Za litr benzyny zapłacimy dziś maksymalnie 6,57, a diesla 7,61. Kolejny Polak może stanąć w bramce Juventusu Turyn. Po Wojciechu Szczęsnym czas na Kamila Grabarę. Według nieoficjalnych informacji transfer jest już na ostatniej prostej.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka. Melo Radio. Podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Meloradio i nowe

jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z prostego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko tu.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Odstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. O reklamie.
4: Autopromocja. Wbijaj

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Sobel, PZ czy Sanach to tylko niektóre nazwiska, które wzięły udział od początku istnienia projektu Enklawa. A tym razem Fukaj i Liwka rozbili bank. Chcę więcej. Tak wam się podoba, że wskoczyło na szczyt 30 Melo Radia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.

0: kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Torby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Po reklamie.

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jeszcze całkiem letnia pogoda towarzyszy nam w całym kraju. Słońca mamy naprawdę sporo, chmur się co prawda do końca nie pozbędziemy, ale i tak nie jest źle. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na południu i północnym wschodzie, przez 21 na Pomorzu, 22 w centrum, po 24 na zachodzie. W kolejnych dniach też ma być przyjemnie i słonecznie, może nawet będzie jeszcze trochę cieplej. W czwartek mamy zbliżyć się do 27 stopni.
2: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Minuta ciszy w miejscu tragedii w Krakowie to dziś o 18. Sprawca, 26-letni Hubert B., najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Według śledczych kierowca znacznie przekroczył prędkość. Zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. Temperatura będzie rosła. W czwartek i w piątek miejscami ma być upalnie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Ale uwaga, upały przyniosą burze. Tymczasem w ostatnią sobotę padł rekord z dzienne temperatury wód powierzchniowych oceanów. To 21,1 stopnia, podaje europejski program Kopernikus. Cieplejszy ocean dostarcza do atmosfery więcej ciepła i wilgoci, co może nasilić opady i wspomniane burze.
0: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
14: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Po reklamie.

0: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Po reklamie.

0: Krakowie i Katowicach. Do tego na termometrach zobaczymy od 20 stopni na południu po 24 na zachodzie kraju. W centrum mamy bliżej 22, a na Pomorzu 21. W kolejnych dniach też ma być całkiem przyjemnie i może nawet jeszcze trochę cieplej.
1: To newsy na 12. Magda Tkaczyk, zapraszam. Z początkiem września ma rozpocząć się oficjalna kontrola inspekcji transportu drogowego w firmie, której autokar w połowie sierpnia miał wypadek na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jednocześnie inspekcja transportu drogowego codziennie bierze pod lupę przewoźników, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
2: W okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów.
1: Kontrolę można zamówić w Inspektoracie Transportu Drogowego albo wzywając policję. Spotkania z policją próbował uniknąć 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie, uciekając na hulajnodze elektrycznej, rozpędził się do 60. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. A 250 km na godzinę osiągnęło pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mają jeździć tam szybciej, co znacznie skróci czas podróży.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

zamieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: prawie 40 godzin z prostego melo prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20, a w sobotę i niedzielę po 10 gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i 100% system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Bo z mediaexpert taniej masz.
9: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin. Aleja Niepodległości 35.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław na 98,1 FM.

0: Podlasiak. Każdego roku na polskiej sieci kolejowej na przejazdach kolejowo-drogowych notujemy aż 5000 zdarzeń, w których kierowcy nie przestrzegają przepisów.
1: Rok temu na przejazdach doszło do 186 wypadków. Tymczasem to ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach i dziś za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6,57, a za diesla 7,61. Może warto przesiąść się do pociągu, ale uwaga, od niedzieli będzie nowy jesienny rozkład i sporo zmian, na przykład na Śląsku, pomiędzy Bytomiem a Gliwicami ma być więcej kursów. Zmiany także w Ukrainie. Dzieci nie obejrzą rosyjskiej bajki Masza i Niedźwiedź. Sankcje nałożył prezydent Zełenski za szerzenie kremlowskiej propagandy.
2: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: To promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej. Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo. A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu, zapraszam od 18:00.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tylko teraz tablet Oskalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santa.com.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych. Niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Po reklamie.

0: Słuchaj na 98.1 FM.
1: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,58, a olej 7,54. Dziś benzyna jest o grosz tańsza, diesel droższy o 7 groszy. Rządowe obniżki będą do końca sierpnia. Do 20 lat więzienia grozi 4 mężczyznom, którzy brutalnie pobili i chcieli okraść 22-latka. Ten skłamał, że wygrał w kasynie we Wrocławiu. Napastników pomogli zatrzymać kontrterroryści.

0: Night Melo Radio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj jest dzień zupki błyskawicznej, czyli dania, które ratowało nas z opresji zawsze, kiedy było ciężko, i nie mam tutaj na myśli kaca wcale. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. A na początek zagramy dla was Repeated. Martin Garrix i Ed Sheeran. Zajrzymy również do knajpy znanego kucharza. Tam prawdziwe ludzkie dramaty.

0: Mistrz Tiesto, Lejlo w Meloradiu. Żeby inni odpoczęli, my musimy pracować, powiedział Mateusz Gessler, właściciel dosyć popularnej knajpy. I w internecie zawrzało, że przecież restauracje zarabiają na innych i największy przychód właśnie mają podczas wakacji czy świąt. Zresztą chyba doskonale pamiętacie wypowiedź pana Gesslera o napiwkach. Jeśli nie, to wam przypomnę.
1: Tipy są bardzo, bardzo ważne. Napiwki są i powinny być obowiązkiem dla każdego gościa, który jest w restauracji.
0: No, więc chyba za te obowiązkowe napiwki to się opłaca pracować, prawda?

Ten koleś ma uzależniający głos. Ragabone Man, Calvin Harris, Lovers in a Past Life w Melo Radio. Spanie 8 godzin dziennie może być lekiem na choroby psychiczne, tak mówią ludzie mądrzejsi ode mnie. I jestem pewna, że w tygodniu nie udaje wam się przespać tyle godzin, niestety. Ale skoro tak, to dla mnie wszelkie spóźnienia do pracy z powodu zaspania są usprawiedliwione. A jeżeli będzie taka sytuacja, że wasz szef ma jakieś wątpliwości, to powiedzcie mu, że wy jedynie dbacie o zdrowie i tym samym interes firmy.

Armin van Buuren w Melo Radio. Ten pan jest długodystansowcem. Nie wiem, czy wiecie, ale ponad 20 lat temu w Hadze zagrał gigantyczny, trwający 12 godzin i 30 minut set muzyczny. Ciekawe, czy jego żona lubi to. Everlasting w Melo Radio. I istnieje coś, co łagodzi ból i napięcie. Nie jest to to, o czym aktualnie myślicie. Chodzi o muzykę. W tej godzinie zagram wam człowieka, którego często można spotkać na Tomorrowland. I no właśnie, mam coś dla fanów tego przeżycia.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
0: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: O reklamie.

0: Jeden, dwa. Liczę, bo mam dla was prawie 2 doby bez przerwy grania The Best of Tomorrowland. Oznacza to tyle, że przez niemal cały weekend gramy wam najlepsze sety. Prosto z Boom z Belgii z tego roku, więc jeżeli nie pojechaliście tam z Meloradiem, to my mamy Melo w domu. Zanotujcie, w piątek od godziny 20 oraz w sobotę i niedzielę od 10 do 2 będziecie mogli brzmieć tak jak Paulina, która zareagowała na main stage.
1: Ale jest zajebista!
0: The Best of Tomorrowland. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami.

0: to mój numer skizo od taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: od razu się lepiej pracuje, prawda? On Tonight słuchacie Meloradia i Freak Fightu. A czy słuchają nas jacyś kierowcy? Na pewno tak. To dajcie głośniej, bo już nie unikniecie ewentualnej kary za prędkość. Dlaczego? O tym będzie za moment w newsach Meloradia.
1: A już o 15 zagramy!
0: Mój ulubiony kawałek, czyli Golden. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Polskiego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Barbara, łatwa kasa.
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne.

0: dzieci, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Media Expert.
7: O reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Adrian Górny on the mic.
2: Duży pożar drewnianych odpadów w zakładzie przemysłu drzewnego pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Ogień zajął powierzchnię kilku boisk do koszykówki. To strefa przemysłowa z dala od domów. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada kary dla kierowców, którzy dostaną mandat z fotoradaru, ale odmówią jego przyjęcia i nie wskażą, kto kierował autem. Kara ma być kilkukrotnie wyższa niż sam mandat.
3: Nie zamierzamy biernie się na to przyglądać. Widzimy, jak nieuchronnie egzekwuje się tego typu kary poza granicami naszego państwa.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Stopa bezrobocia w Polsce bez zmian w lipcu, podobnie jak w czerwcu, wyniosła 5,8%. Ostatnie transferowe porządki w Lechu Poznań. Mistrz Polski przedłużył do 2030 roku kontrakt z Wojciechem Mońką i sprzedał Briana Fiabeme do norweskiego Fredrikstad.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i bądźcie pod telefonami, bo ktoś się bardzo mocno uśmiechnie. Mam trochę gotówki specjalnie dla was. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Golden, tak zaczynamy.

Jeśli chodzi o dawkę uśmiechu, to na Melo Radio zawsze można liczyć. A teraz czas na story time. Słuchajcie, byłam dzisiaj rano w piekarni, tej co zawsze pod moim domem, no bo wiadomo, świeża bułka z rana to jest to. Oczywiście zapłaciłam i pani sprzedawczyni do mnie, czy może być winna grosika. Odda następnym razem. Tak jak wspomniałam, chodzę zawsze do tej samej piekarni i jeszcze jakoś tak nikt nigdy mi nie powiedział, ostatnio byłam dłużna grosik, więc oddaję. Zauważyliście, że tak jest za każdym po prostu razem? Whatever turns you on, Axwell. Tak wam podkręcamy tempo w Melo Radio. Love is the only thing, Lost Frequencies. To wam gramy już za chwilę.

0: Mam tak dużo wspomnień z tym kawałkiem. Love is the only thing, Lost Frequencies w Maloradiu. Szybka kasa od Meloradia. A z tym dźwiękiem mam jeszcze więcej dobrych wspomnień, ponieważ ja uwielbiam, kiedy wy się cieszycie, kiedy wygrywacie kasę i dlatego teraz dzwonimy do naszej słuchaczki. Ma 5 sygnałów, aby odebrać i oby to się wydarzyło, bo Julia ma fantastyczne zgłoszenie. Chwila prawdy. I nie ma sygnału, prawdopodobnie. Okej, spróbujmy jeszcze raz w takim układzie. Wiecie, do 3 razy sztuka, tak się mówi, ja spróbuję do 2 razy sztuka zrobić. 6, tak. Mamy to. Dzwonimy. No tak też, słuchajcie, bywa. Radio na żywo, spróbujemy za moment zrobić to jeszcze raz.
1: Szybka kasa od Meloradia.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie nie przegryzka, wbij

0: ten kawałek do reklamy.
1: To na właśnie na naszej antenie. A jaka dobra, a jaka wspaniała. Pogwarzymy soku. Uwielbiam ten numer. Lotnisko to jedyne miejsce na świecie, gdzie można być ubranym w brudne dresy i nikt ci nic nie powie. Innymi słowy, czujesz się tam stosunkowo swobodnie i niektórzy chyba czują się zbyt swobodnie. Dlatego zajrzymy sobie na lotnisko, do samolotu może nawet w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin. Aleja Niepodległości 35.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O reklamie. Melo Radio, Inowrocław.

Bezbłędna. Florence the Machine Spectrum w Meloradiu. Lot z Kapsztadu do Waszyngtonu był dość interesujący ostatnio, bo podczas przygotowań do lądowania jeden z pilotów najprawdopodobniej nie wyłączył mikrofonu systemu nagłośnieniowego, przez co pasażerowie usłyszeli jego prywatną rozmowę. Ale hola hola, to nie była zwykła rozmowa. Nie. Pan pilot się zapomniał i powiedział coś takiego. Na potrzeby wejścia zmienię brzydkie słowo na misiowe. Halo, halo, co za banda misiowych kretynów? Nie chcą odebrać telefonu. Czy ten pilot to na pewno nie był Polak? Karnawał. Gips, PZ, For Money w Meloradio, Rhythm of the Night, Fede Le Grand. To gramy już za moment we Freak Fajcie.

0: Better Times, Robin Schulz, Barbs. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a w newsach Meloradia poruszymy temat pieniędzy. Ktoś ma, jakby to powiedzieć, górnolotne marzenie. Jakie? O tym już za moment.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Self-Aware Lumix. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16:00, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
0: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: O reklamie.

0: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Adrian Gór, Neon The Mic.
1: Hiszpania zwróciła się z prośbą o unijną pomoc finansową w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Komisja Europejska zapewniła, że jest gotowa udzielić takiej pomocy i szybko rozpatrzy wniosek. Susza w Holandii na południu kraju wyschło nawet pewne mokradło po raz pierwszy od ponad 700 lat. W pobliskim lesie drzewa zrzucają już liście, żeby ograniczyć utratę wody. Ponad 15 milionów razy skorzystali w te wakacje Polacy z aplikacji mObywatel. Krzysztof Grządzielski.
2: Hitem okazała się możliwość sprawdzania punktów karnych zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. Przez wakacje kierowcy weryfikowali je ponad 5,5 miliona razy.
1: Ponad 4,5 miliona razy została użyta funkcja Zastrzeż PESEL. 84 tysiące złotych unijnego dofinansowania dostał Instytut Badań nad Astrologią z Ełku. Ten instytut tworzy jedna osoba. Jego prezes przyznał, że za unijną dotację chce nauczyć się języków obcych, żeby w oryginale czytać książki o astrologii.
0: I mamy godzinę 16 we wtorek, słuchacie Freak Fightu, a to oznacza, że w tej godzinie zabawa czy coś ci dzwoni, a wam gram starcze dźwięki, a wy zgadujecie co to takiego, więc szykujcie WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl i Gaduciuk, cześć, witajcie.

Sigala, Ella Air, Came Here for Love, Melo Radio. Macie plany na końcówkę listopada? Nie? To bardzo dobrze, bo w warszawskim niebie 27 listopada odbędzie się nie byle jaki koncert. Londyński duet Good Boys zagrają seta, a panowie mają za sobą występy, choćby na main stage'u Tomorrowland. Ja już notuję sobie, że obecność jest obowiązkowa. Mam nadzieję, że

0: 17 po 16.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek po godzinie 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni? Ja wam gram starczy dźwięk, a wy zgadujecie co to takiego. Jeżeli będziecie wiedzieli, co wam zagrałam, to wbijacie na WhatsAppa Meloradia i nagrywacie mi głosóweczkę. A odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejszy dźwięk to klasyka, posłuchajmy. Myślę, że tyle wystarczy. Jeżeli wiecie, co to za dźwięk, to wbijacie na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdujemy na meloradio.pl. Czekam na głosówki od was.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Body Talk, Ale Farben, René Miller. Czekam na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio. Zapraszam.

0: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls w Maloradiu. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? No dzisiejszy dźwięk był bardzo przyjemny, przypomnijmy go. A jak wam dobrze poszło? Widać, że było oglądane. No to Ela, z czego ten dźwięk pochodzi?
1: Słoneczny patrol.
0: Brawo, wielkie gratsy lecą dzisiaj do Eli.
2: Czy coś ci dzwoni?

0: Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18.00 powiedzieć...
0: Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio, Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

tak to można pracować. Albo wracać do domu, bo mam nadzieję, że już jesteście po pracy. Higher, Tayo Cruz, Kylie Minogue, jak ja uwielbiam ten duet. I wielkie brawa dla nas wszystkich, bo ja wiem, jak wy lubicie spędzać wolny czas, a przynajmniej wiedzą ci, co sprawdzają ilość dzieci w Polsce. Dobrze słyszycie, uwaga, uwaga, liczba urodzeń w Polsce w końcu przestała spadać. Tak się zastanawiam, czyja to jest zasługa i ewidentnie to dzięki influencerom. Wersow i jej poród, poród Andziaks, który był tak publiczny. Naprawdę dzieje się, gratulacje.

0: Gramy najpiękniej na świecie. World Away, Griffin. Podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli zgłodnieliście, to dajcie nas głośniej. Mamy dla was newsa pysznego. Tak mi się coś wydaje. O tym za chwilę w newsach Meloradio.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera. I tak podkręcimy tempo punktualnie o 17:00.

0: Reklama.
1: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat, dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin. Aleja Niepodległości 35.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.

0: Kino Wrocławiu.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Lodowisko Tortor zamieni się w prawdziwy taneczny parkiet już w sobotę od 18 do 20. Dzieci i młodzież mogą wybrać się na wyjątkową dyskotekę na lodzie, która będzie świetnym zakończeniem wakacji. Wstęp jest bezpłatny. Setki wyjątkowych pojazdów, pokazy motorsportu, drift taxi, supercars taxi, strefy tematyczne i atrakcje dla całych rodzin. To w niedzielę w toruńskim motoparku. Podczas 6 edycji Auto Moto Show ma pojawić się nawet około 300 starannie wyselekcjonowanych pojazdów, od zabytkowych maszyn i klasyków, przez auta tuningowane i motocykle, po samochody sportowe czy luksusowe. W piątek z kolei w Parku Solankowym w Inowrocławiu odbędzie się letnia potańcówka. Poszaleć będzie można od 18 do 21. Wstęp jest wolny.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Adrian Górny on the mic.
3: Portugalskie służby zatrzymały kierowcę, który pod wpływem alkoholu potrącił 12 osób. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy w jednym z kurortów na południu kraju. Wśród poszkodowanych jest obywatel Polski. Co najmniej 14 tysięcy osób zmarło w Niemczech z powodu tegorocznych upałów. To głównie ludzie starsi i przewlekle chorzy. Ekonomiści podają, że w wyniku upałów niemiecka gospodarka mogła stracić nawet 36 miliardów euro. Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności, która trafia nie tylko na polskie i europejskie stoły.
4: Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea, ale też Maroko, Uzbekistan, Emiraty Arabskie.
3: Mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Blisko 3/4 polskiego eksportu rolno-spożywczego trafia jednak do krajów Unii Europejskiej. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj ze Słowenią w swoim trzecim meczu grupowym na Mistrzostwach Europy. Dwa pierwsze wygrały. Początek spotkania o 18.
2: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i jak codziennie o tej godzinie właśnie będę mieć do Was pytanie. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Think about us. Tak, wchodzimy w godzinę 17.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Hit My Heart, Benassi Bros. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Melo Radio. Mamy godzinę 17 i codziennie ja po tej godzinie mam do was pytanie. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradia, który znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Czego nie można robić w pracy na literę W? Czekam na wasze głosówki, tekstówki też będą super. WhatsApp Meloradia. Czego nie można robić w pracy na literkę W? No moim zdaniem nie można wrzeszczeć na szefa, bo to się, słuchajcie, zawsze, ale to zawsze źle kończy. Nie można też władczym być. Znaczy można, ale podobnie jak z wrzeszczeniem, też się kończy fatalnie.

0: Get out my heart, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a my sprawdzamy, czego nie można robić w pracy na literkę W. Bardzo wam dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jesteście naprawdę niesamowici, jeżeli chcecie się podzielić tym, czego nie wolno robić w pracy na literkę W. To czekam na głosówki od was, tekstówki też będą super. WhatsAppa Meloradia znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Tymczasem Kasia.
1: Nie wolno wyć od rana, że siedzi się za biurkiem, a nie na plaży.
0: Ale czasami po prostu nie da się inaczej. Mamy też wiadomość od Tomka. Tomeczku, prosimy.
2: Czego nie można robić w pracy na W? Chyba wiercić dziury w brzuchu kierownikowi, bo jest wtedy zły.
0: Ale czasami to się sprawdza. Są tacy, co tak, wiecie, potrafią sobie wyłazić różne rzeczy. Nie to, że polecam. Czego nie można robić w pracy na literkę W? Czekam na odpowiedzi od was. meloradio.pl, tam się kierujemy, tam wysyłacie głosówki.

0: Uwielbiam ten numer, to Robin Schulz, Take It Slow w Meloradiu. Czego nie można robić w pracy na literkę W? Warczeć. A może na niektórych zadziałałoby, tak pisze Malwina. Ciężko się z nią nie zgodzić. A według Patryka?
1: Według mnie pracy na literę W nie można widzieć za dużo.
0: Pięknie powiedziane.

0: reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
11: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Media Expert.
0: O reklamie.

0: Chyba, że z tobą, modelki, Włodarski. To jest ciągle faworyt na mojej playliście. Czego nie można robić w pracy na literę W? Dzięki za wszystkie głosówki, dzięki za wszystkie tekstówki. Według Olka w pracy na literę W nie można warczeć na klientów.
1: Nie można.
0: Zdania są podzielone, a czego jeszcze nie można robić?
2: Pracy nie wolno wylizywać talerzy po klientach.
0: No każdy orze jak może z drugiej strony.
3: Wychylać się.
0: Chociaż znałam takich, którzy się wychylali i teraz są na przykład na stanowiskach menedżerskich, więc to wszystko, słuchajcie, zależy. Sorry papi, topik, Becky Hill, tak podkręcamy tempo. Sorry,

0: Marlon Hofstadt, I Like DJ Daddy, tak zwany, tak o sobie lubi mówić. Tak. Nie wiem dlaczego.
1: O, w sumie ciekawe.
0: Taka ciekawostka.
1: Sprawdźmy to.
0: Zadzwonisz do niego?
1: Nie ma problemu, poczekaj. Wybieram telefon.
0: Dobra.
1: Odrzucił mnie.
0: A,
1: dał mi
0: to,
1: kosza.
0: Dał ci kosza.
1: Ja teraz się potem nie pozbieram.
0: Nie, nie przejmuj się, bo idziesz w Melo za chwilę.
1: A, no to dobra, to się już jednak pozbierałem.
0: I co tam ciekawego?
1: No będzie fajnie. No puść ten jingle, no.
0: Już?
1: Tak.
0: Teraz? Dobra.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Mówiłem, że będzie fajnie?
0: Idealnie.
1: Nie mówiłem, ale będzie fajnie.
0: No to ja wam buziaki daję.
1: A, no to daję.
0: Dwa. Mua, mua.
1: A ja mogę trzy?
0: Pewnie.
1: Mua, mua, mua.
0: To już pięć.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i 100% system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
11: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na News MLO Radia, które ma dla Was Adrian Górny.
1: W Krakowie rozpoczyna się właśnie Marsz Milczenia dla upamiętnienia ofiar sobotniego wypadku na ulicy Solnej. Zginęło młode małżeństwo, a 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu. Uczestnicy marszu będą też domagali się poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. Ostrzeżenie przed mgłą dla północy Polski. Na Pomorzu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach gęsta mgła może występować od północy do 9 rano. W Polsce mamy coraz więcej bocianów czarnych, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
2: Jeszcze na przełomie XIX-XX wieku w Polsce było ich około 500 par. Teraz mamy blisko 1600 par.
1: Zarówno czarne, jak i białe bociany odlatują już do Afryki. Podróż zajmie im blisko 2 miesiące. Dzisiaj poznamy kolejnych 3 uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sabah Baku podejmie HPL Berszewa, Bodo Glimt zmierzy się z Nek Nijmegen, a Lask Linz zagra z Celticiem Glasgow.
0: A, czyli Tymek Puchacz do gry wchodzi.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Wiecie, co jest fajne? Że przychodzi 18 i nawet jeżeli ten dzień był trudny, dał wam jakieś problemy, no to od razu jest tak jakoś lżej. No bo jest wieczór, są jeszcze wakacje, no nie ma na co narzekać. Pychu z tej strony, siemano, ja wam fajnie pogram. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. To mam dla was na sam początek.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Fate. To Alan Walker i Ava Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, czy mamy fanów polskiego rapu na pokładzie? A tak w sumie konkretnie to Kukona. No jeśli tak, to zaraz będę miał coś specjalnie dla was. Ale najpierw Fly Project i Toka Toka. Taki klasyczek już teraz, za chwilę Haven i Caitlin Aragon. Będzie ich Iron.

Lata mijają, a ten numer wciąż brzmi świetnie. Królowa początku lat 2000 to Kaskada w Melo, 18:18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No, już w ten piątek możecie naprawdę fajnie skończyć wakacje, no bo we Wrocławiu zagra jeden z czołowych polskich raperów. No, na domówkach założę się, na pewno wiele razy słyszeliście jego Miniówę na przykład, no i wiele innych singli, które wielokrotnie pokrywały się złotem czy platyną, a mowa oczywiście o Kukonie. Mam dla was podwójne zaproszenie na jego wydarzenie. Jeśli chcielibyście się tam pojawić we Wrocławiu, no to dawajcie znać, który numer Kukona lubicie najbardziej, no i dlaczego. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie nigdzie indziej, tylko na meloradio.pl. A to jeden z moich prywatnie ulubionych numerów od tego gościa. Ty masz Kukon, razem z nim Gipsy Jonathan. Tak podkręcamy tempo.

0: Kojarzycie te sample? To Bittersweet Symphony. No właśnie, na samplach to Eli Oaks i Lavinia, duet, który nieraz pokazał, że hity to oni tworzyć potrafią, no i robią to bardzo dobrze. To jedna z naszych nowości na antenie Meloradia, a wy pamiętajcie, że jak chcecie jeszcze więcej naszych nowych hiciorów, no to znajdziecie je w naszym Melomiksie na YouTubie. Mocno polecam, żebyście tam zajrzeli. A do 19 powiem wam jeszcze na pewno, co na co dzień robią polscy miliarderzy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: prawie 40 godzin z tego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin. Aleja Niepodległości 35.
10: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
2: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Media Expert.
0: O reklamie.

Stars, to już za nami, tak podkręcamy tempo. Za chwilę nowość od grupy Fastboy, 18 minut do 19. Tak żyją miliarderzy. Słuchajcie, właśnie przeglądam internet, no i natrafiłem na artykuł o życiu Zbigniewa Jakubasa. No to jest jeden z najbogatszych Polaków. No jego majątek jest wyceniany na prawie 6 miliardów złotych. Jest to między innymi prezes Motoru Lublin, takiej drużyny piłkarskiej. No a jak wygląda jego dzień? No jak sam mówi, oprócz pracy w klubie jest bardzo aktywny, dba o sprawność fizyczną, robi, uważajcie, codziennie 8 kilometrów marszu i stara się regularnie wyjeżdżać do Portugalii, żeby odpoczywać. I wiecie co? Nudne takie życie, ja to bym tak nie chciał. I wcale nie mówię tego, bo spojrzałem na swoje konto bankowe i nawet na jedną stronę, żeby kupić bilet do Portugalii, to byłoby ciężko.

0: Kręcamy tempo w Meloradio. Nasz stary dobry kumpel z Tomorrowland. A właśnie a propos Tomorrowland, to mamy dla was coś specjalnego na zakończenie wakacji. Co takiego? Szczegóły możecie zobaczyć na Instagramie Meloradia. Gorąco zachęcam, żebyście tam zajrzeli. A za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten kawałek punktualnie o 19 przejmuje playlistę Meloradia. To już za moment.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
8: 19 wybiła, to jest Melo Radio, a już w tej godzinie będziecie mogli zajrzeć do mojej głowy, no bo zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu, ale wcześniej gramy headliner przyszłorocznego openera. To na sam początek, czyli Tame Impala. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Toby Romeo w Melo. To Fly High. 19:10 na zegarach, a to jest czas, żeby rozpocząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są niezmienne, jak codziennie. Bardzo prosto, choć dobra, jedna zmiana jest. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wyjątkowo dziś wysyłacie odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Najchętniej w formie głosówek. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, ale dalej próbujecie zgadnąć, co chodzi mi po głowie. No i słuchajcie, dziś myślę o zawodzie. W tym zawodzie potrzeba dużo cierpliwości. No i pracuje się w tym zawodzie z ludźmi. No to co, WhatsApp Meloradio. Ja tam przyjmuję wasze odpowiedzi. Zobaczymy, czy za chwilę w rundzie pierwszej komuś z was uda się odgadnąć, o czym dzisiaj myśli Pychu. A odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ona na świecie jest jedna. Jedna, jedyna. To Rihanna w Meloradio. Only girl in the world. Tak podkręcamy tempo.
1: O czym myśli Pychu?
0: A to pytanie jest jak co wieczór. Cały czas aktualne, choć wyjątkowo wysyłacie wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Bardzo wam za wszystkie dziękuję, za wasz gigantyczny odzew. Masa głosówek i masa wiadomości. No ale mało było poprawnych odpowiedzi, choć taka się trafiła. To już zdradzę, ale najpierw zacznijmy od tych, które poprawne nie są. No dziś myślałem o pewnym zawodzie. O zawodzie, w którym potrzeba dużo cierpliwości i pracuje się z ludźmi. No, między innymi Betty napisała, że to praca na recepcji w hotelu. No w sumie się zgadza, ale nie o ten konkretny zawód mi chodziło. Marcin.
2: Zawód taksówkarza.
0: Też nie tym razem, aczkolwiek też dużo cierpliwości i potrzeba. No między innymi Krzysiek też napisał, że może to jest elektryk. A bardzo proszę, tutaj cierpliwość też trzeba. I bardzo dużo uwagi. Przemek, a z kolei ty co myślałeś?
3: Chodzi o instruktora nauki jazdy.
0: O, tam to trzeba mieć dużo cierpliwości do niesfornych kursantów, ale nie o to chodziło. Na poprawną odpowiedź wpadła Asia.
4: Więc myślę, że będzie to zawód nauczyciela.
0: No i Asia, oczywiście, że tak, chodzi o zawód nauczyciela. 2 miesiące wakacji, no i zaraz dzieciaki do szkół powracają. No i myślę, że nikt się z tego powodu nie cieszy tak bardzo, że wrzesień nadchodzi, jak właśnie rodzice.
1: O czym myśli Pychu?
0: Axwell, Hibon, Whatever Turns You On, tak jeszcze na końcówkę tych wakacji, żeby to ostatnie promienie słońca jeszcze złapać, to wam tak wakacyjnie pogram. Za chwilę też Shalok, Ziba i Portugal The Man będzie Dive Into The Ocean. Rozkręcamy się, podkręcamy tempo.

Edge of Desire. To Jonas Blue. Tak nas fajnie kołysze wieczorową porą. 19:28 na zegarach. Mamy wtorkowy wieczór. No i humory, mam nadzieję, że gituwa. No nawet mimo tego, że to ostatni tydzień wakacji. Ale na ich zakończenie mamy dla was naprawdę coś mocnego w Meloradiu. No i jeszcze w tej godzinie na pewno

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: to promocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
4: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl?
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: O reklamie. Tak gra Melo. Melo Radio.

Nieprawda, Mela. To Ania Dąbrowska w remiksie od Gromiego. Tak podkręcamy tempo. 17 minut do 20. No ja chciałbym, żeby to była nieprawda, ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Więc przed nami zakończenie wakacji, niestety. No ale to będzie naprawdę mocne pożegnanie, bo mamy dla was coś, o czego chyba jeszcze nigdy, nigdzie nie było. No bo w piątek od 20 do późnej nocy i potem przez cały weekend, w sobotę i niedzielę od 10 rano mamy dla was to, co najlepsze z tegorocznego Tomorrowland. Najlepsze sunsety przygotowane specjalnie po to, żebyście sobie mogli podsumować muzycznie te wakacje, no i przypomnieć sobie klimat tego, co działo się w Belgii w miejscowości Boom, bo było naprawdę mocno. Cały line-up znajdziecie na Instagramie Meloradia, więc gorąco was zachęcam, żebyście tam się pojawili i wpadli, no bo tych nazwisk jest naprawdę sporo. To prawie 40 godzin najlepszych setów z Tomorrowland. To czeka na was w najbliższy weekend, no bo w ten weekend liczy się tylko Meloradio i tylko Tomorrowland.

0: Galant i See No Money w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, jeżeli przy końcu miesiąca wasz portfel też mówi, że money to już w nim brak, no to pamiętajcie, że możecie zgłosić się po szybką kasę. Melaradio.pl, tam was zachęcamy z najbardziej szalonymi pomysłami, jakie przyjdą wam do głowy.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Dabdox, How Does It Feel? Już za moment, już za chwilę ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Melo.

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bądź Media Expert,
0: dalej masz. Po reklamie. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z tego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20. Wiecie, że dziś mamy dzień zupki błyskawicznej, no choć moim zdaniem to on powinien być 1 października. Studenci, dobrze wiecie, o czym myślę, ale na razie cieszmy się wakacjami, no i grajmy. Armin van Buuren, on za moment, a zaczynam Dubdogs i How Does It Feel. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Quieter Times w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. To Robin Schulz i Barbs. Przyznacie, niesamowity klimat robi ten numer. 15 minut po 20 na zegarach, a w tym kierunku dojedziemy szybciej. Od 30 sierpnia, czyli już w nadchodzący weekend, w życie wchodzą nowe rozkłady jazdy na kolei. No i uwaga, są nawet dobre wiadomości. No bo właśnie czytam, że najszybsze połączenie na trasie Warszawa-Kraków, jednym z najważniejszych w całej Polsce, będzie trwało o godzinę krócej. Już nie 3 godziny, tylko 120 minut. O ile oczywiście nie będzie godzinnego opóźnienia. Melo Radio.

0: Burn to Love Ya. Gabry Ponte, Sean Paul i Nati Natasza w Melo. A teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my wam przez cały tydzień gramy masę nowości, szczególnie wieczorami, no i czas na kolejną taką. Tym razem od gościa, którego pokochaliśmy za ten numer. O tak, Duke Dumont nazywa, 2016 rok, był jego z kawałkiem Ocean Drive, no i ciekawe, czy 10 lat później być może powtórzy swój sukces. Duke Dumont, Ain't No Game, to jego nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Girls, в Мелорадіо та Дейвід Гетта і Бібі Рекса. Разом з ними подkręcamy tempo, 16 minut do 21 na zegarach, a weekend w Łodzi, umówmy się, nam nie szkodzi. Wiadomo, dlatego już w ten weekend w centrum Łodzi, na ulicach tego pięknego miasta, odbędzie się Parada Wolności. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Wyobraźcie sobie, że idziecie środkiem Piotrkowskiej, a wokół was platformy, z których leci techno, drum and bass i wiele innych odmian muzy elektronicznej. Jasno, to wydarzenie jest totalnie za free. Mocno was zapraszamy, no bo już od piątku przez całą sobotę, no i też jeszcze w niedzielę będzie się tam dużo działo. Ja też tam będę, więc może to jest dobra okazja, żebyśmy mogli zbić sobie pionę?

0: nowość na playliście Meloradia i to taka, do której jeździ się bardzo przyjemnie o tej porze samochodem. Silva Bumpa i On Tonight, nówka sztuka prosto z Wysp Brytyjskich. Stamtąd wam ją przyprowadziłem i mam nadzieję, że w Polsce zostanie z nami na dłużej. A już za chwilę wybije 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Aux i Breaking Dishes. Ten kawałek znacie i kochacie, więc już za moment na pewno pojawi się na antenie Meloradia. Punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
2: Wiecie, co jest najfajniejsze w pracy w radiu? Ten moment, kiedy wiem, że wy jesteście po drugiej stronie, no i że wam towarzyszę. Więc teraz poproszę was, żebyście odezwali się i wysłali mi głosówki na WhatsAppie Meloradia, no bo dziś mamy Dzień Polskiej Żywności. No i mam do was pytanie, takie w sumie na kolację. Jakie jest najlepsze polskie jedzonko ever? Takie, które kochacie, uwielbiacie, czekam na głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No u mnie to zdecydowanie pierogi, a jak z truskawkami, to już w ogóle. A jak to wygląda u was? Czekam na wasze głosówki. Tu Pychu, siemana.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Max Magnon, to Take Me Back. 15 minut po 21. Wysłuchacie Meloradia, a dziś mamy Dzień Polskiej Żywności. No i z tej okazji zapytałem was, jakie polskie jedzonko jest najlepsze. No i oczywiście na WhatsAppie się burza zrobiła, no bo jest team pierogi ruskie czy pierogi z mięskiem. Ja osobiście wolę te z mięsem, ale wiem, że fanów jest sporo. Piotrek między innymi jest za ruskimi, Marcel jest za pierogami z mięsem, no ale też przyszły oczywiście wiadomości, że kotlet schabowy, wiadomo, ale też jest jedna głosówka, która rozczuliła moje serduszko, bo oczywiście najlepsze polskie danie to...
1: Obiadek mamusi.
0: Wiadomo, szczególnie taki, po którym nie trzeba zmywać.

0: Martin Solveig i Alma, to All Stars w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo wieczorową porą. To dobrze znacie, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo nieważne, czy wtorek, piątek, sobota, czy poniedziałek, mamy dla was naprawdę dużo nowej muzy, szczególnie wieczorami. Gram jej w Melo Radio bardzo, bardzo sporo. No i teraz czas na zupełną świeżynkę spod szyldu projektu Enklawa. Ten projekt przyniósł nam już m.in. współpracę Fukaja z Liwką przy numerze Chcę Więcej. Bardzo dobrze znany kawałek z naszej anteny. No i teraz zobaczymy, czy powtórzą ten sukces razem z Sokołem. Projekt Enklawa, Sokół i Clear Mind, Pogwarzymy. Tak się nazywa ten kawałek, zupełna nowość. I coś nieoczywistego. Mam wrażenie, że wam się to spodoba. Ja mam to w kółko na playliście w ciągu ostatnich kilku dni.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, w sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

Jeżeli w te wakacje słuchaliście relacji prosto z Tomorrowland z Belgii, to jako pierwsi, jedni z pierwszych na świecie mogliście usłyszeć ten kawałek. Swedish House Mafia i Lika Lee to Happiness is So Sad, numer 2 ostatniego notowania 30 Meloradia. Jeśli wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie, a już w ten weekend przypomnimy sobie to, co działo się na tegorocznym Tomorrowland. Będzie się naprawdę dużo działo. Cały line-up dobrego Melo, które potrwa i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę prawie 40 godzin. Zobaczycie na Instagramie Meloradia, wbijajcie. A to Aleksandra Stany i Mr. Saxobeat w Meloradio.

Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. Prawie 40 godzin z Arstego Melo. Prosto z tegorocznego Tomorrowland w Belgii. Słuchaj najlepszych sunsetów przez cały weekend w Melo Radio. The Best of Tomorrowland 2026. Zaczynamy w piątek od 20. A w sobotę i niedzielę po 10. Gramy przez cały dzień. Bo kiedy zajdzie słońce, liczy się tylko Tomorrowland. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Meloradio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na gofrownicę.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
1: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
2: Bardzo mocno na to czekam.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

0: ważymy takie plany.
1: Bez lipy.
0: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci bowiem

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.